0: Polskie Radio w Górnej Austrii.
1: Polskie Radio w Górnej Austrii.
0: Polnisches Radio in Oberösterreich.
1: Na falach 105 MHz.
0: A 105,0 MHz. Polskie Radio w Górnej Austrii.
2: Polnisches Radio in Oberösterreich.
3: Drodzy słuchacze, minęła właśnie godzina 12. Witamy Państwa serdecznie w niedzielę na antenie Polskiego Radia w Górnej Austrii i zapraszamy na spędzenie z nami kolejnej audycji. Dzisiaj mamy 30 sierpnia 2026 roku, a przy mikrofonie Maja Haller
4: i Ania Gaborek. Można nas słuchać na żywo poprzez stronę internetową Wspólnoty Polaków w Górnej Austrii. Portal ten i Facebook Polskiego Radia w Górnej Austrii umożliwiają również odsłuchiwanie naszych audycji z archiwum, jeśli nie mają Państwo wolnego czasu w niedzielne południe. Zapraszamy!
3: Drodzy Państwo, każdy, kto nas słucha, może dołączyć do naszego programu swoje przemyślenia, pomysły czy też życzenia dla solenizantów lub na inne okazje, wysyłając maila na adres radio@poloniaoberösterreich.com.
4: Kartka z kalendarza. 30 sierpień to 242 dzień, 35 tydzień i 8 miesiąc 2026 roku. Do końca roku pozostało 123 dni. Wschód słońca był o 5.44, a jego zachód nastąpi o 19.28. Wschód księżyca będzie o 19.53, a jego zachód był o 8.21. Dzień trwa 13 godzin i 44 minuty. Jest krótszy od najdłuższego 3 godziny i 2 minuty i jest dłuższy od najkrótszego o 6 godzin i 2 minuty. Do końca astronomicznego lata pozostało 23 dni. Znak zodiaku urodzonych 30 sierpnia to panna.
3: Nietypowe święta. Dzień taksówkarza. Jest obchodzony 30 sierpnia i jest swoistym świętem dla wszystkich kierowców taksówek. Międzynarodowy Dzień Pamięci Osób Zaginionych, ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych w 2010 roku. Międzynarodowy Dzień Rekina Wielorybiego, obchodzony od 2008 roku z inicjatywy badaczy z Meksyku. Jest dobrym momentem na zwrócenie uwagi opinii publicznej, że te łagodne olbrzymy są zagrożone wyginięciem przez działania człowieka. Cytat dnia: kiedy widzisz dobrego człowieka, staraj się go naśladować. Kiedy widzisz złego człowieka, zastanów się nad samym sobą. Konfucjusz. Przysłowia na sierpień. W sierpniu mgły w górach, mroźne gody, kiedy mgły w dolinach, to wróżba pogody. Czego sierpień nie doważy, tego wrzesień nie doparzy.
4: Sławni ludzie urodzeni 30 sierpnia. W 1871 roku Ernest Rutherford, nowozelandzki fizyk, laureat Nagrody Nobla. W 1953 Rudy Schubert, polski piosenkarz, który występował w zespole Wały Jagiellońskie. W 1981 Tomasz Majewski, polski kulomiot, mistrz olimpijski. W 1972 roku Cameron Diaz, amerykańska aktorka.
3: Niektóre ważne wydarzenia, które miały miejsce 30 sierpnia. W 1157 roku książę mazowiecki i krakowski Bolesław IV Kędzierzawy złożył hołd lenny cesarzowi rzymskiemu Fryderykowi I Barbarosie. W 1992 roku Michael Schumacher wygrał swój pierwszy wyścig w Grand Prix Belgii. W 2003 roku otwarto tunel Wisłostrady. W 2014 roku w Gdańsku otwarto Europejskie Centrum Solidarności.
4: Temat audycji związany jest z powrotem z wakacyjnych wojaży i początkiem roku szkolnego, ponieważ dzisiaj zapraszamy do przewodnika po urodzinach wrześniowych pisarzy.
3: Teraz o uwagę prosimy solenizantów, którymi są Róża, Tekla, Małgorzata i Rebeka oraz Felix, Piotr, Jan i Miron. Nasi drodzy, życzymy Wam zdrowia, szczęścia i spełnienia najskrytszych marzeń. A prezentem muzycznym dla Was jest piosenka pod tytułem Otulimy się nadzieją w wykonaniu Arkadiusza Wiśniewskiego.

Przed nami nowy, kolejny rok szkolny. Wielu z młodych zadaje sobie to pytanie, dlaczego warto się uczyć? By mieć większe powodzenie i być bardziej lubianym dzięki bogatszej i ciekawszej osobowości. Im więcej wiemy i rozumiemy, tym przyjemniej się z nami przebywa. Wtedy bowiem możemy rozmawiać na różne tematy i nasz rozmówca się nie nudzi. Im częściej się uczysz, tym łatwiej się koncentrujesz. Twój mózg otrzymuje potrzebny trening i odwdzięcza ci się sprawniejszym działaniem. Nauka przychodzi nam wtedy z większą łatwością. Mózg potrzebuje treningu tak samo jak nasze mięśnie. Im częściej pracuje, im bardziej różnicujesz jego pracę, tym szybciej i sprawniej działa. Mózg potrzebuje treningu tak samo jak mięśnie. Nauka jest elementem, który pozwala na poznawanie świata. Dzięki uczeniu się jesteśmy w stanie zrozumieć to, co się wokół nas dzieje. Dzięki wiedzy, którą zdobywamy, możemy rozwijać się w wielu dziedzinach życia. Dlaczego dorośli się uczą? Okazuje się bowiem, że na naukę nigdy nie jest za późno. Badania dowodzą, że ludzki umysł pozostaje chłonny przez całe dorosłe życie. Nic więc dziwnego, że również aktywni zawodowo dorośli odczuwają potrzebę samorealizacji i poszerzenia swych horyzontów, a głód wiedzy nie znika wraz z opuszczeniem szkolnej ławy. A teraz może przypomnimy sobie kilku pisarzy, którzy obchodzą swoje urodziny we wrześniu. 1 września urodził się Edgar Rice Burroughs w Chicago. Był to amerykański pisarz, a nam znany jest z serii książek o przygodach Tarzana, człowieka wychowanego wśród małp. Pierwsza część liczącej ponad 20 tomów serii ukazała się w 1912 roku pod tytułem Tarzan wśród małp. 1 września urodziła się również Ewa Kołaczkowska. Jest to polska pisarka, autorka utworów dla młodzieży i tłumaczka literatury anglosaskiej. Nam może jest znana z książek takich jak Zaczarowany strych, Wakacje pana burmistrza i Lato w mieście. Kornelia Dobkiewiczowa urodziła się również 1 września. Ona znana jest z książek takich jak Haftowane trzewiczki, Karlikowy ganek, Miedziana lampa oraz baśnie i opowieści ze Śląska. 2 września urodził się Czesław Janczarski w Fruszwicy na Wołyniu. Polski poeta, twórca literatury dziecięcej oraz tłumacz z języka rosyjskiego. W roku 1946 zamieszkał w Warszawie. Tam pracował w wydawnictwie Czytelnik, a później w zespole redakcyjnym Pism dla Dzieci Iskierki i Świerszczyk. Był związany z Polskim Radiem, a w 1957 roku założył dwutygodnik dla najmłodszych Miś, którego redaktorem naczelnym był do końca życia. Swoje wiersze publikował również w Świerszczyku i Płomyczku. Myślę, że wielu z nas pamięta te czasopisma. To również on jest autorem bajek Misia Uszatka. Na podstawie tych książek o Misiu Uszatku powstało ponad 100 telewizyjnych dobranocek zrealizowanych w wytwórni Semafor w Łodzi.

0: 4 września urodził się wielki poeta polski Juliusz Słowacki. Obok Mickiewicza i Krasińskiego określany jest jako jeden z wieszczów narodowych. Słowacki zadebiutował we Francji powieścią poetycką Hugo. W Szwajcarii będąc stworzył Kordiana, Balladynę oraz dramat Horsztyński. 6 września urodziła się Maria Krüger w Warszawie. Była to polska pisarka literatury dziecięcej oraz dziennikarka w prasie dla dorosłych czytelników. Z zawodu była ekonomistką. Debiutowała w 1928 roku w Płomyczku. Pisała do czasopism takich jak Świerszczyk i Płomyk. To ona była pomysłodawczynią popularnego programu dla dzieci Miś z okienka. To oglądałam będąc małym dzieckiem w wieku 3 lat. A w 1959 roku ukazała się jej najbardziej znana książka. Była to Karolcia, opowieść o 8-letniej dziewczynce. 9 września urodził się Lew Tołstoj. W Jasnej Polanie był to rosyjski powieściopisarz, dramaturg, krytyk literacki, myśliciel, pedagog. Nam znany jest z wydania epopei Wojna i pokój. Kolejnym jego dziełem była powieść społeczno-psychologiczna Anna Karenina. Myślę, że wielu z nas bardzo dobrze zna film pod tym samym tytułem. Ostatnim dziełem Tołstoja było Zmartwychwstanie, w którym skumulował wszystkie swoje przekonania o niesprawiedliwości, zakłamaniu i niegodziwości państwa, ustroju, administracji i kościoła prawosławnego.
1: Jan Roztworowski. Urodzony 10 września w 1919 roku w Krakowie. Polski poeta i prozaik. Uczestniczył w kampanii wrześniowej. W 1940 roku jako żołnierz Wojska Polskiego przybył z Francji do Wielkiej Brytanii, gdzie spędził 28 lat. Jako poeta zadebiutował w 1942 roku na łamach londyńskiego tygodnika Wiadomości Polskie, Polityczne i Literackie. W Anglii wydał 9 zbiorów wierszy i tom opowiadań. W 1962 roku opublikował w Londynie tryptyk balladowy Anna Opatowa. W Polsce ukazały się jego 3 tomy wierszy: Polowanie i inne wiersze okolicznościowe, Z okna widać, Czas nie zagryza kobiet oraz tom opowiadań Życie wieczne. Wtedy też pisarz został uhonorowany Nagrodą Kościelskich za całokształt twórczości. W 1972 roku, 25 lat przed debiutem wydawniczym Joan Kathleen Rowling, ukazało się opowiadanie Jana Roztworowskiego zatytułowane Harry Potter. Poza tytułem nie ma żadnych podobieństw ze znaną książką czy filmem. W 1968 roku pisarz wrócił do Polski i mieszkał w Krakowie, gdzie w 1975 roku zmarł. Jacek Sawaszkiewicz, urodzony również 10 września w 1947 roku w Szczecinie. Polski pisarz fantastyki naukowej i satyryk. Debiutował w 1972 roku opowiadaniem satyrycznym Sanatorium. Pierwszą książkę, tom opowiadań Czekając, wydał w 1978 roku. Publikował opowiadania na łamach Młodego Technika, Morza i Ziemi, Razem i Fantastyki. Początkowo pisał opowiadania sensacyjne w konwencji fantastyki lat 60. W późniejszych utworach podążał w kierunku groteski, humoreski lub fantastyki socjologicznej. Najbardziej znanym jego dziełem jest cykl Kronika Akaszy. Jacek Sawaszkiewicz zmarł w 1999 roku w Szczecinie.

0: września w Słupnie niedaleko Kutna. Polska pisarka, tłumaczka z języka rosyjskiego. Była autorką wielu sztuk scenicznych i słuchowisk radiowych dla dzieci oraz redagowanego w czasie Powstania Warszawskiego dziennika dziecięcego. Marię Kownacką nie stać było na zakup książek. W związku z tym sama wymyślała i spisywała różne historie dla dzieci. W 1919 roku ona nawiązała kontakt z Heleną Radwanową, redaktorką Płomyka. I na łamach Płomyczka ukazała się pierwsza jej część najsłynniejszego dzieła, opowieść o Plastusiu, pod tytułem Plastusiowy pamiętnik. Ukazał się on w formie książkowej w 1936 roku. Plastelinowy ludzik został bohaterem słuchowisk radiowych oraz serialu animowanego, emitowanego w telewizji w latach 80. Inne jej utwory to Kukuryku na ręczniku, Kajtkowe przygody, Dzieci z Leszczynowej Górki. Znany też nam jest Stanisław Lem, który urodził się 12 września w Lwowie. To polski pisarz science fiction, filozof i futurolog. W swoim dorobku ma również powieści realistyczne i teksty satyryczne. Jego twórczość porusza tematy takie jak rozwój nauki i techniki, natura ludzka, możliwość porozumienia się istot inteligentnych czy miejsce człowieka we wszechświecie. Teraz wspomnę o kanadyjskim pisarzu Michael Andatie, urodzony 12 września. Napisał powieść Angielski pacjent. Ta powieść w 1996 roku została sfilmowana. Ten film zdobył 9 Oscarów w kategorii Najlepszy film. 13 września urodził się ulubiony przez dzieci autor Julian Tuwim. Napisał on m.in. Lokomotywę, Słoń Trąbalski, Zosia Samosia, Bambo, Dyzio Marzyciel, Idzie Grześ, Rzepka i Ptasie Radio. 15 września urodził się James Fenimore Cooper w stanie New Jersey. Jest to powieściopisarz amerykański. On spotkał się w Rzymie z Adamem Mickiewiczem. W 1831 roku założył w Paryżu Komitet Amerykańsko-Polski, kierujący pomocą dla powstania listopadowego. Do jego opowieści należy Pogromca zwierząt, Ostatni Mohikanin, Tropiciel śladów, Preria. Przedstawił on w nich obraz XVIII-wiecznej Ameryki Północnej i zamieszkujących ją Indian i osadników. Cechują ją barwne opisy przyrody, wartka i pełna napięcia akcja. Książki te są wciąż popularne i stanowią wzór przygodowej powieści indyjskiej. 15 września urodziła się również Agatha Christie, brytyjska autorka powieści kryminalnych i obyczajowych. Wydała ona ponad 90 powieści i sztuk teatralnych. Kilka jej powieści sfilmowano. Nam znane jest Morderstwo w Orient Expressie, Śmierć na Nilu czy 4.50 z Paddington. Ciekawostką jest to, że jej utwory objęte były w 1951 roku zapisem cenzury w Polsce, podlegając natychmiastowemu wycofaniu z bibliotek.
1: Ken Kesey, urodzony 17 września w 1935 roku w La Junta, Colorado. Amerykański pisarz związany z Beat Generation w latach 50. i hippisami w latach 60. W swojej twórczości sprzeciwiał się wobec społecznych i mentalnych form zniewolenia człowieka. Znany był ze swojego nonkonformistycznego stylu bycia, w tym z eksperymentów z substancjami psychodelicznymi i konfliktów z prawem. W roku 1962 ukazała się jego powieść pod tytułem Lot nad kukułczym gniazdem, która przyniosła mu rozgłos. Przedstawił w niej obraz szpitala psychiatrycznego oparty na własnych doświadczeniach. Już jako student brał udział w rządowym programie badań nad środkami psychomimetycznymi

prowadzonymi przez szpital psychiatryczny. Pierwotnie powieść wystawiana była jako sztuka teatralna, a w roku 1975 nakręcono ekranizację powieści pod tym samym tytułem w reżyserii Milosza Formana z Jackiem Nicholsonem w roli głównej. Film zdobył 5 Oscarów w najważniejszych kategoriach. Ken Kesey zmarł w 2001 roku w Kalifornii.

0: Kolejnym pisarzem, którego chciałaby się Państwu przedstawić, jest Andrzej Frycz Modrzewski. Właściwie Andrzej Piotr Modrzewski, herbu Jastrzębiec. Urodzony 20 września 1503 roku w Wolboszu w województwie łódzkim. Polski pisarz polityczny okresu renesansu, sekretarz królewski. Studiował przez 2 lata na Akademii Krakowskiej i w 1519 otrzymał stopień bakałarza. Około roku 1922 przyjął niższe święcenia kapłańskie i pracował w kancelarii prymasa Jana Łaskiego. Był sekretarzem Zygmunta I Starego. Pod koniec życia zbliżył się do radykalnego skrzydła polskich protestantów Arian. Najbardziej znane jego dzieło to napisane po łacinie o naprawie Rzeczypospolitej z 1551 roku. Dzieło składa się z 5 ksiąg o obyczajach, o prawach, o wojnie, o kościele i o szkole. Księga poświęcona Kościołowi została przez władze kościelne uznana za heretycką, dlatego dzieło Frycza znalazło się na indeksie ksiąg zakazanych. Głosił bardzo postępowe poglądy. Jako pierwszy postulował zrównanie wszystkich grup społecznych wobec prawa. Opowiadał się za protekcjonizmem w gospodarce, opieką państwa nad ubogimi i publicznym szkolnictwem. Krytykował ustrój feudalny oraz wyzysk i poddaństwo chłopów. Pisał też mowy publicystyczne, na przykład Łaski, czyli o karze za mężobójstwo i rozprawy teologiczne. Zmarł w roku 1572 w Wolboszu.
1: 24 września urodził się Francis Scott Fitzgerald. Był to amerykański pisarz, nowelista i scenarzysta filmowy. Do największych jego powieści należy Wielki Gatsby, Czuła jest noc i Piękni i przeklęci. Znane jest także opowiadanie Ciekawy przypadek Benjamina Buttona.
0: Wśród naszych słuchaczy znajdą się z pewnością tacy, którzy wyrośli na wierszach Janiny Porazińskiej. Urodziła się ona 29 września 1882 roku w Lublinie. Polska poetka, prozaik, tłumaczka literatury szwedzkojęzycznej, autorka wielu wierszy i książek dla dzieci, zainteresowana polskim folklorem, który stał się inspiracją do tworzenia bajek i baśni. Założycielka pisma Płomyk oraz redaktor takich magazynów dla dzieci jak Płomyczek, Słonko i Poranek. W okresie okupacji działała w podziemiu na rzecz oświaty i upowszechniania kultury. Autorka powieści biograficznej o Janie Kochanowskim pod tytułem Kto mi dał skrzydła. Swoją karierę poetycką rozpoczęła od publikacji na łamach Wędrowca. W 1912 roku opublikowała pierwszą książkę, baśń sceniczną, W noc wiosenną. Za swoją twórczość została uhonorowana wieloma nagrodami, m.in. Orderem Uśmiechu w 1969 roku. Najważniejsze jej utwory to Szewczyk Tratewka, Agata Nogą Zamiata, baśń o 7 krukach, Dwie Dorotki, W Wojtusiowej Izbie i W 100 koni nie dogoni, O 12 zapiecka oraz Kołysanki, Na Wojtusia z Popielnika i Skiereczka Mruga, Był sobie król oraz wiele innych. Jedną z jej bardziej znaczących prac był przekład fińskiej epopei Kalevala dla dzieci. Za twórczość literacką i pracę na rzecz edukacji dzieci Janina Porazińska została odznaczona również Krzyżem Oficerskim i Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. Bywa nazywana jedną z 4 dam literatury dla dzieci.

0: 29 września urodził się pisarz hiszpański, autor powieści Przemyślny szlachcic Don Quixote z Manchy, a jego imię to Miguel de Cervantes. 29 września urodził się Józef Wybicki w Będominie, był to polski pisarz i polityk. Napisał słowa pieśni Legionów Polskich we Włoszech, późniejszego polskiego hymnu narodowego Mazurka Dąbrowskiego. Napisał też m.in. dramaty takie jak Zygmunt August i Gustaw Waza oraz komedię Kulik, Szlachcic mieszczaninem i Mędrzec.
1: Teraz przedstawię Państwu postać wielkiego reformatora, a jest nim Stanisław Konarski, który urodził się 30 września 1700 roku w Żarczycach Dużych. Jest to znany pisarz polityczny, dramatopisarz, poeta, tłumacz, edytor, pedagog, publicysta, reformator szkolnictwa i założyciel Collegium Mobilium. Jeden z wybitnych prekursorów oświecenia. Po ukończeniu szkoły w 1715 roku wstąpił do zakonu pijarów. Był nauczycielem w Kolegium Pijarskim w Warszawie. Wyjechał do Włoch, gdzie ukończył Rzymski Uniwersytet Sapienza oraz pracował jako nauczyciel retoryki w Kolegium Nazarenum. Podczas pobytu w Paryżu poznał stan nowoczesnego szkolnictwa francuskiego i po powrocie do kraju zajął się reformą ustroju państwowego, działalnością oświatową i twórczością literacką. Proponował powołanie urzędu państwowego sprawującego nadzór nad szkołami i kierującego sposobami nauczania. Przyczynił się do zreformowania szkół pijarskich, w których naczelnym celem stało się właściwe wychowanie obywatelskie. Swój program pedagogiczny realizował w założonym w roku 1740 Collegium Nobilium. W uczelni tej zastąpiono łacinę językiem polskim, wprowadzono naukę języków obcych, położono nacisk na przedmioty przyrodnicze. Pełny program polityczny Konarski przedstawił w dziele O skutecznym rad sposobie. Zasłynął również rozprawą na temat czystości języka polskiego o poprawie wad wymowy, gdzie wystąpił przeciwko panegiryzmowi i makaronizmom w utworach literackich. Napisał sztukę dla teatrów szkolnych pod tytułem Tragedia Epaminondy, w której podkreśla wyższość dobra ogólnego nad korzyściami prywatnymi i składa hołd tym, którzy bezinteresownie służą ojczyźnie. W 1771 roku król Stanisław August Poniatowski w uznaniu osiągnięć Stanisława Konarskiego kazał wybić medal z napisem Sapere Auzo, czyli temu, który odważył się być mądrym. Stanisław Konarski zmarł 3 sierpnia 1773 roku w Warszawie. Drodzy słuchacze, to o czym dzisiaj mówiłyśmy, to taka lekcja powtórki z literatury i mamy nadzieję, że Państwo dobrze bawili się z nami, odświeżając to, co kiedyś zostało wyuczone.

Jakie książki najczęściej czytają Polacy? Zgodnie z wynikami raportu najpopularniejsze są literatura kryminalna, sensacyjna, thriller psychologiczny i powieści detektywistyczne. Po takie książki sięga 29% badanych osób. Z tego mężczyźni czytają chętnie książki publicystyczne, literaturę fantasy i narracje na temat historii XX wieku, podczas gdy kobiety częściej sięgają po powieści obyczajowe, romanse i biografie. Autorem, który znajduje się już trzeci raz z rzędu na szczycie listy najpoczytniejszych pisarzy, jest Remigiusz Mróz, a na drugim miejscu plazuje się Harlan Coben. W Europie najlepsze wyniki w czytelnictwie uzyskały kraje takie jak Szwecja, Francja czy Węgry. W światowym rankingu miejsce 17 zajęła Polska. Do najlepszych polskich poetów XX wieku w subiektywnym rankingu Salonu Kulturalnego zalicza się Zbigniew Herbert, Tadeusz Różewicz, Czesław Miłosz, Wisława Szymborska, Adam Zagajewski, Julian Tuwim, Ewa Lipska i Konstanty Ildefons Kałczyński. Do najsłynniejszych polskich poetów zalicza się oczywiście Adam Mickiewicz. Najwięcej książek w Polsce napisał Józef Ignacy Kraszewski. To absolutnie najpłodniejszy pisarz polski i jeden z najpłodniejszych na świecie. Był autorem około 500 utworów. Był poetą, dramaturgiem, publicystą, działaczem społecznym i krytykiem literackim i rysownikiem. Najwięcej książek na świecie sprzedał Stephen King, Dan Brown, autor Kodu Da Vinci, a również powieści obyczajowe sprzedawała bardzo dobrze Danielle Steele, też znana tutaj jest w Austrii ze swoich wydań. Najsłynniejszą książką na świecie jest Biblia. Uważana jest za bestseller wszechczasów. Według dawnych szacunkowych Księgi Rekordów Guinnessa została sprzedana w liczbie ponad 5 miliardów egzemplarzy. Do najbardziej przecenianych i niedocenianych polskich pisarzy współczesnych zaliczany jest przeceniany Jarosław Iwaszkiewicz, Czesław Miłosz, Jacek Denel, Wisława Szymborska, Krzysztof Kamil Baczyński. A niedocenionym pozostał Tadeusz Różewicz, Ewa Lipska, Roman Jaworski, Manuela Gretkowska i Natasza Gürke.

0: serwis informacyjny. Klub Sportowy Orzeł przy Wspólnocie Polaków w Górnej Austrii zaprasza w nowym roku szkolnym na cotygodniowe bezpłatne treningi piłki siatkowej, tenisa stołowego. Jest to 40 treningów w roku, w każdą środę od godziny 18 do 20, oprócz ferii i wakacji. Szczelcamy Szule przy ulicy Figuliszczasse 15 w Lińcu. Obiekt znajduje się w pobliżu dworca głównego, dzięki czemu jest bardzo dobre połączenie komunikacją miejską. W treningach mogą brać udział wszystkie grupy wiekowe, młodzież i panie. Kontakt Janusz Nobis 0043 676 78 89 652.
1: Klub Sportowy Orzeł przy Wspólnocie Polaków Górnej Austrii zaprasza wszystkich chętnych do wzięcia czynnego udziału w całorocznych, bezpłatnych treningach w piłce nożnej. Treningi odbywają się co tydzień, oprócz ferii i wakacji. Obejmuje to 40 treningów. W każdy piątek od godziny 18 do 20 w Löwenfeldschule, Zeppelinstrasse 44 w Linzu. Kontakt Wojciech Traczyk, telefon 00 0664 82 60 291. Więcej informacji o imprezach znajduje się na stronie internetowej Wspólnoty Polaków Górnej Austrii www.poloniaoberoesterreich.com oraz na Facebooku Wspólnoty Polaków Górnej Austrii i Polskiego Radia w Górnej Austrii. Serdecznie zapraszamy.

0: przecież mnie kochasz na.
1: Nasza dzisiejsza audycja radiowa dobiega końca. Dziękujemy za czas spędzony z Państwem i życzymy miłego niedzielnego popołudnia. Zapraszamy za tydzień na audycję, którą poprowadzi Paulina Artmüller, Piotr Kwiatek i Julian Gaborek. Żegnają się z Państwem Maja
2: i Ania.
1: Do usłyszenia.

i tak nie chciałem przerwać myśli twoich. Proszę państwa, Seweryn Krajewski. Jedna chyba z najlepszych jego piosenek, a tu o dziwo ta piosenka powstała w 1966 roku, czyli ma 60 lat. Brzmi jakoś tak nowocześnie, no i jakby świeże, no ale niestety piosenka ma już 60 lat. Ach, ten mistrz nad mistrzami, proszę państwa, co on napisał, było piękne, tego się słucha i słucha bez końca, bo jest to po prostu wspaniałe i piękna tym bardziej, że właśnie tak wspaniale pachnie i brzmi to latem. No właśnie, proszę państwa, zrobimy sobie dzisiaj przegląd chyba najlepszych wakacyjnych wspomnień, polecimy z wami w najpiękniejsze zakątki, zagramy piosenki przede wszystkim, które pachną właśnie morzem, lasem i beztroską, a przede wszystkim cieszę się bardzo, że spędzimy ten czas razem. Przed mikrofonem Janusz Usewicz, a w głośnikach będzie najlepsza muzyka na pożegnanie lata. Zostańcie z nami, bo dzisiaj nigdzie naprawdę się nie śpieszymy. Co macie w planach, proszę państwa, na ten ostatni wakacyjny dzień? Dajcie znać numer do studia 0660 71 72 217. No tak, proszę państwa, ktoś powie, oj, koniec lata, jeszcze nie tak prędko, no może w Austrii nie, ale w Polsce to już się bardzo, bardzo szybko zbliża. Ta ostatnia niedziela, która dzisiaj właśnie rozpamiętuje lato, a mamy 242 dzień roku, do końca nam pozostało tylko 123 dni. No i imieniny dzisiaj obchodzi Felix, Tekla, Jan, Miron oraz Piotr i Rebeka, proszę państwa. Dzisiaj obchodzimy dzień taksówkarza. No i pragnę także tutaj z tego studia wszystkim, którzy wykonują, no się wydaje, lekko. Nie, to jest dosyć ciężka praca. Serdecznie pozdrawiamy. Tutaj chciałem coś od słuchaczy przekazać, ale czytając w Polsce komentarze, no jakoś ten zawód tak dziwnie nie ma za dużo pozytywnych właśnie komentarzy. Nie wiem dlaczego, jak to się stało, nie wiem do dziś. No ale jest zapisany w kalendarzu Dzień Taksówkarza 30 sierpnia i jest swoistym świętem właśnie dla wszystkich kierowców taksówek, chyba obojętnie z jakiej firmy, chociaż właśnie najwięcej pretensji to ludzie mają do tych cen, że czasami za tą samą odległość u różnych płaci się różnie. No takie jest życie. No i tutaj teraz mam cytat dnia z Konfucjusza, proszę państwa, kiedy widzisz dobrego człowieka, staraj się go naśladować, a kiedy widzisz złego człowieka, to zastanów się nad samym sobą. I na pewno tak jest, no tak to bywa. Życzenia dla wszystkich, życzenia. No mamy 25-lecie małżeństwa dla Moniki i Dariusza, zdaje się, ktoś tutaj mnie prosił, żeby przekazać, na pewno będzie wiadomo, o kogo chodzi. No i tak jak powiedziałem, każda minuta dzisiaj się liczy, także jeszcze do życzeń za chwilę powrócimy, no a myślę, że na tą chwilę właśnie żegnamy się z wakacjami, z upałem, no i przenosimy się oczywiście w świat muzyki, a ten świat muzyki teraz będzie, proszę państwa, także sprzed 25 lat. No, trochę niby czasu upłynęło, ale się wydaje, że to chyba niedużo. A zaśpiewa piosenkę, proszę państwa, ich troje. Każdy Polak na pewno zna słowa tej piosenki. Nie każdy się przyznaje do tego, że słucha jeszcze ich troje, ale to był hit niejedynych wakacji, wielu, wielu wakacji i aż miło teraz posłuchać. Pozdrowienia dla wszystkich, którzy dzisiaj słuchają mojej audycji. No i czekam na telefony, na życzenia, na jakiś miły, miły przekaz. Proszę Państwa, piosenka sprzed 25 lat. To już brzmi. Powiedz, ich troje, ale to był hit. Czy ktoś to pamięta? Właśnie, może jakieś wspomnienia z tych ostatnich dni wakacji, a może jakieś wspaniałe wakacje były w waszym życiu 25 lat temu.
Posłuchajmy i powspominajmy.

No tak, ile było wylanych łez czasami właśnie przez te wakacje, a może kiedyś wcześniej wspominamy, dzisiaj wspominamy, a piosenki, a zwłaszcza zespołu Ich Troje zawsze nam jakoś pomagają przy tych wspomnieniach, no bo to już naprawdę pomalutku koniec wakacji, wszystko wraca jakby na swój tor, na swój rytm, chociaż tutaj jeden pan mi powiedział, że właśnie długo czekał na tą chwilę, bo dla niektórych tych, którzy pracowali przez wakacje, to dopiero się zaczynają, bo on teraz dopiero planuje urlop, wyjeżdża jutro w poniedziałek właśnie do Polski, żeby odpocząć, gdzie ta cała gromada szkolniaków wraca na lekcje. Może i tak można, no ale niektórzy już powrócili do domu z wakacji, no i często mówią, że nie ma jak to w domu najlepiej, ale teraz mamy takie dziwne czasy, że każdy właśnie podróżując marzy, gdzie tu się skryć, gdzie tu się schować, no bo słyszymy co chwila jakieś straszenie, nuklearna zagłada, zmiany klimatyczne, pandemie, sztuczna inteligencja wymykająca się spod kontroli, superwulkany, lista zagrożeń, które mogą unicestwić ludzkość, wydaje się nie mieć końca. Gdzie jednak szukać schronienia, gdyby najgorszy scenariusz stał się rzeczywistością? Najnowsze badania, proszę Państwa, okazuje się, że naukowcy nad tym tematem nawet zatrzymują się i badają. Badania naukowców wskazują jedno miejsce na świecie, które ma największe szanse przetrwać wszelkie katastrofy, no ale oczywiście nie na 100%. No i się okazuje, że nigdzie tak naprawdę na świecie nie możemy się ukryć przed tym, co nas i czeka. A czy się bać tego, co nas czeka? No, myślę, że trzeba i tak się z tym zmierzyć. Jest to, proszę Państwa, Australia, wyspa przetrwania. Analiza wykazała, że Australia spełnia większość tych kryteriów. Jest geograficzna izolacja, ogromne zasoby żywności i surowców, stabilny system polityczny oraz rozwinięty przemysł czynią ją jak najbardziej odpornym krajem na świecie. Co więcej, Australia jako jedyna została wskazana jako odporna na wszystkie trzy kategorie globalnych zagrożeń. Jednak nawet ten kontynent, wydaje mi się, nie jest całkowicie wolny od ryzyka, no bo przecież to wyspa, a jeżeli wyspa, no to jest zależność od importu i paliw, i leków, i nawozów. Sprawia, że Australia więc pozostaje podatna także na zakłócenia w międzynarodowym handlu, ale jak to się mówi, wszędzie dobrze, ale najlepiej chyba w domu. No i twórzmy sobie takie enklawy w własnych mieszkaniach, twórzmy takie atmosfery, jak na wyspie jakiej wspaniałej dziś w Indonezji, żebyśmy mogli chętnie powracać do własnych mieszkań i żeby tam się czuć najlepiej wśród rodziny, wśród znajomych, wśród najbliższych, bo to myślę, że daje wtedy największe właśnie nasze poczucie bezpieczeństwa. No i teraz mam wspaniałe życzenia urodzinowe. Myślę, że właśnie takie warunki domowego ogniska u tego pana są spełnione. Dzisiaj wspaniałe swoje święto obchodzi uroczy pan. No a przede wszystkim najlepsze życzenia urodzinowe pragnę teraz właśnie skierować w stronę zachodniej Polski, do Zielonej Góry. Gorące życzenia przesyłamy do wspaniałego męża i ojca, który potrafi obie te funkcje połączyć właśnie wspólną, głęboką miłością. Są to życzenia dla Daniela Michalewicz, proszę Państwa, z wdzięcznością za gorącą odpowiedzialność za rodzinę, za jego codzienną troskę, aby właśnie radość panowała od rana do wieczora. Jesteś opoką naszej rodziny, bezpieczną przystanią i najlepszym przyjacielem, tak mówią najbliżsi. Życzymy Ci nieskończonych sił, dużo zdrowia, codziennego uśmiechu i pragniemy podziękować Tobie, Danielu, za wszystko, co dla nas robisz i zrobiłeś. Podpisuję się pod tymi
życzeniami żona, dzieci, mama, teściowie Teresa i Jasiu oraz także ta bliska i daleka rodzina z kraju i z całego świata. Żyj nam, Danielu, 100 lat. Wszystkiego do lepszego. Dzisiaj masz swoje urodziny. No i specjalna piosenka dla ciebie, specjalny tutaj przekaz zaśpiewa Jacek Lech. Piosenka z 1968 roku. Ale jak trafnie myślę, że trochę te słowa są odzwierciedleniem twojego życia, że tak jakby ci dobra wróżka wywróżyła takie wspaniałe życie i myślę, że nadal będziesz szedł w tą stronę, tak jakby to była taką dobrą, wspaniałą wróżbą. Posłuchajmy proszę państwa, cygańska wróżba Jacek Lech. Jest to specjalna dedykacja dla Daniela Michalewicz z okazji dzisiejszego jego święta.

No tak, jakby rzeczywiście jakaś wróżba, bo w życiu już nie będę sam. Specjalna piosenka, specjalna dedykacja na te cudowne święto, jakim dzisiaj są urodziny dla Daniela Michalewicza z Zielonej Góry. Wszystkiego dobrego od najbliższej rodziny, od żony, od dzieci, a także od wszystkich krewniaków rozsianych po całym świecie. Wszystkiego, wszystkiego jeszcze raz dobrego. No tak, patrząc na te wróżby, no chętnie czasami człowiek by sobie właśnie powróżył, co to nas może czekać, co to nas może spotkać, bo tak jak powiedziałem, szukamy jakiegoś azylu w świecie, ale najlepiej budować ten azyl chyba we własnym mieszkaniu. I jeszcze do tego, proszę Państwa, ktoś mówi, żeby mieć spokój w domu, trzeba telewizor wyrzucić przez okno, no bo to właśnie te informacje, no i to właśnie ta sztuczna inteligencja. No i tak się stało ostatnio właśnie, że proszę Państwa, okazało się, że puma w lasach Nadleśnictwa Świdnica lata działa. Nadleśnictwo opublikowało na swojej stronie zdjęcie nawet. No, nikt się już na początku nie zastanowił, kto mógł tak blisko podejść i te zdjęcie zrobić. No ale jak się później okazało, po publikacji artykułu otrzymali informację, że zdjęcie pumy, które miało dokumentować obecność zwierzęcia na terenie leśnictwa Lutomia, zostało niestety spreparowane. Autor fotografii przyznał się, że przedstawiony obraz nie był autentyczny. W związku z tym publikowane wcześniej zdjęcie nie może być traktowane jako dowód potwierdzający obecność pumy na terenie Nadleśnictwa Świdnica. Proszę Państwa, dziwię się, no czasami jest dzisiaj taka technika, no można się dziwić, ale żeby oficjalnie wystawiać właśnie zdjęcie i straszyć ludzi, nie sprawdzając wpierw tej informacji. Takie mamy czasy, więc uważajmy, co czytamy i co mówimy, bo aż tutaj zaraz na myśl mi przychodzi piosenka "Widziałeś także osła, którego mrówka niosła". No i ciekawe, jakby ktoś takie zdjęcie opublikował, może nawet jakiś resort, może ministerstwa, może nadleśnictwo, że uwaga, nie wchodzić do lasu, bo mrówka niosła słonia. No żyjemy w ciekawych, naprawdę w czasach takich ciekawych, że tutaj wyczytałem w naszej lokalnej gazecie, że to w Niemczech, w Hanowerze jeden pan napadł na bank i oczywiście czekał, kiedy po niego przyjadą, no bo otóż zima się zbliża i chciał mieć zakwaterowanie na 6 miesięcy, bo po takim akcie, jeżeli nikt nie zginął, jeżeli nic poza banku nie ukradł, nie wyniósł, to automatycznie jest skazany na 6 miesięcy i taki sposób na życie można znaleźć, na swój azyl, na to, żeby się odnaleźć w takiej nowoczesności. Nie wiem, proszę Państwa, naprawdę trzeba uważać na to, co się przesyła, jakieś zdjęcia, gdy się robi. Ja już czasami chcę wrócić do starego aparatu, no ale nie wiem, czy jest to możliwe, czy właśnie takie zdjęcia, gdzie robię aparatem i są rejestrowane na... chyba na karcie, czy jeszcze gdzieś tam w sklepie można oddać i to wywołać. No bo się okazuje, że to, co stare, to, co sprawdzone, było chyba jednak lepsze i ten świat, taki nasz dawny, dawny świat, się okazuje, że chyba warto czasami wrócić do jakichś wspomnień, do jakichś właśnie swoich takich historii, kiedy to się wracało do domu po szkole i wyglądało to wszystko całkowicie w inny sposób. No dobrze, czas na kolejną piosenkę. No teraz będzie już nowość, nie będziemy się aż tak cofać w czasie. Będzie nowość, piękni i młodzi, proszę Państwa. Piosenka niby ma 3 miesiące, ale 2 miliony już odsłonięć. No i to jest taki typowo letni już rytm, taki dyskotekowy disco dance, gdzie u mnie w audycji oczywiście nie może takich rytmów zabraknąć. A jeszcze może przypomnę numer 0660 7172 217. Może ktoś jeszcze skusi
w ten ostatni dzień wakacji do nas zadzwonić, bo później już we wrześniu z tymi audycjami może być trudniej, bo za tydzień oczywiście dostaliśmy już tutaj informację, że audycji nie będzie, ponieważ będzie podłoga lakierowana, tylko jedyny dzień w niedzielę mogą to zrobić, kiedy tu nie ma ruchu. No, rozumiemy to, także już Państwa przestrzegam, że za tydzień śmiało można o 14 wyjść na spacer, a 13 września prawdopodobnie poprowadzą już wspaniałą audycję Jacek Portała i Krzysiek Sierański, no ale my tutaj już zamieniamy się właśnie w przebój, wspaniały disco dance przebój. Może to właśnie trochę ukoi nasze serca, że to już koniec wakacji. Piękni i młodzi, tak jak my wszyscy.

0: Skarbie, nie daj się prosić, wiesz, że będą zazdrościć. Dzisiaj właśnie cię chcę, dzisiaj właśnie cię chcę.
1: No tak, czasami dużo rzeczy się dzieje pod osłoną nocy, ale my jeszcze mamy dzień, mamy naszą wspaniałą audycję, no i mamy koniec wakacji. Koniec wakacji się zbliża, ale na szczęście nie jest jeszcze ponuro i szaro. No ale przechodzimy teraz może troszeczkę do poważniejszych takich spraw, bo proszę Państwa, no, dzisiaj w kościele usłyszałem wypowiedź Jezusa: zejdź mi z oczu, szatanie. I do kogo? Do Piotra, do pierwszego papieża. No i tak się zastanowiłem, jak to w tym naszym życiu, jak to przełożyć na nasze codzienne życie. Jakby to było, jak ktoś ci tak by powiedział: zejdź mi z oczu, szatanie. A zwłaszcza jakbyśmy to usłyszeli od jakiejś poważnej osoby, może od księdza, albo może od kogoś w pracy, nie daj Bóg od żony czy dzieci. Oj, nasze serce by się zagotowałoby się, proszę Państwa. No i właśnie wszystko jakoś później dobrze się układa. Gdzie nam będzie tak dobrze, jak nie przy właśnie takim ciepełku? No i Piotr się zastanowił. Proszę Państwa, jak miliony ludzi na świecie, on chciał w życiu dobrze się ustawić. No właśnie, może to jest te właśnie nasze spojrzenie na to, żeby dobrze się ustawić. Nie tylko w sensie materialnym. Wspominałem tutaj kiedyś o kompleksach, właśnie o niedowartościowaniu, z którymi zmaga się wielu ludzi. Niemało jest i kobiet, które gdzieś na dnie serca nie wierzą w swoją wartość i piękno. Przede wszystkim czują, że muszą zasłużyć na to, żeby być kochane. Wielu także mężczyzn uważa się za tak naprawdę za tchórzy, za nieudaczników. Takie przekonania to największe i najbardziej skrywane tajemnice tych ludzi. Jaki wpływ mają one później na życie człowieka? Jedni uciekają od otoczenia, żyją w samotnej depresji i stagnacji. Ich obroną jest niechęć do świata. Uciekają w alkohol, internet. Bywa, że czasami kryją się w intensywnej pobożności nawet, która tak naprawdę jest ucieczką, tylko ucieczką od życia, od samego siebie. Ale są tacy, którzy reagują odwrotnie. Przekonanie, iż są mało wartościowi, popycha ich to do nieprzeciętnej aktywności. Prą do przodu, bo ciągle goni ich przerażająca myśl: tak naprawdę to ciągle niewiele znaczysz. Nieustannie mało im sukcesu, osiągnięć, uznania. Takie życie opiera się na wielu półprawdach. Czytałem niedawno artykuł o wykształconych, dynamicznych, eleganckich kobietach. Są już po 30, ale pozostają ciągle pannami. Jedna z nich stawia retoryczne pytanie: a może warto się z tym pogodzić, że zawsze będę sama? Tymczasem trzeba inwestować w siebie. Ta inwestycja to praca w agencji reklamowej, języki obce czy rejsy jachtem. Patrząc na tą sytuację z zewnątrz, ktoś może powiedzieć: to rzeczywiście kobieta sukcesu. Jednak w całym artykule nie ma ani słowa o tym, jak się takiej samotnej kobiecie będzie wiodło wtedy, gdy uroda przeminie, do firmy przyjdą młodsi i zdolniejsi, a choroby nie pozwolą już pływać pod żaglami. Gdy zamiast radości z wnuków pozostanie oglądanie pożółkłych fotografii i dyplomów. O tym bohaterki artykułu nic a nic nie wspominają. Pewnie niepokoją się w głębi, że popełniły w życiu i nadal popełniają jakiś poważny błąd, ale gazecie, znajomym, bliskim nigdy tego nie powiedzą, bo ciągle jest taka brak wiary w nas, bo pokładamy te wszystkie życiowe nasze aspekty życia właśnie w tym ziemskim spojrzeniu, w tym ziemskim spojrzeniu.

spojrzeniu, aż chce się powiedzieć: zejdź mi z oczu, szatanie. No ale jak tak? Jak tak można? Przecież mówią, że jest tolerancja, że jest właśnie jakaś inteligencja na tym świecie, ale tak naprawdę to się wszystko właśnie kończy na tym świecie przy naszym ostatnim oddechu. No dobrze, kochani, jest lato, zapowiadałem, że będzie radość, że będzie chwila wspaniała, także mi się wydaje, że teraz warto zagrać piosenkę, typowo może taką troszeczkę letnią, bo będzie zatytułowana Chwila, właśnie taka wspaniała chwila, a piosenkę zaśpiewa Zako Power. Posłuchajmy, proszę Państwa, posłuchajmy piosenki Chwila.

No właśnie, ach, ten wiatr. Zacznie się, proszę Państwa, już niedługo, no bo to we wtorek już mamy wrzesień, ale mam nadzieję, że jeszcze ta pogoda tak szybko się w taką pluchę jesienną nie zmieni, jeszcze poczujemy ten oddech lata, chociaż to już dzisiaj tak naprawdę ostatni weekend wakacji. No i tak często właśnie już w moim wieku wracamy do wspomnień, do tych wspaniałych wakacji za dziecka, jak to było przecudownie. No jesteśmy już tym pokoleniem, które naprawdę nie powróci. Tym, które wracało, pamiętacie Państwo, ze szkoły pieszo, z tornistrem na plecach i sercem pełnej niecierpliwości, nie po to, by zanurzyć się w ekranie, lecz by jak najszybciej odrobić lekcje i pobiec spotkać się z przyjaciółmi na dworze. Tym, które bawiło się w chowanego aż do zmroku, potrafiło zamienić zwykłą karteczkę w samolot, kawałek sznurka w latawiec, a błyszczącą kulkę w prawdziwy skarb. Ulice były naszymi królestwami, a chodniki placami zabaw. Sam pamiętam, jak gdzieś tam na uboczu znalazłem gęste krzaki i sobie taki malutki otworek zrobiłem. Wchodziłem tam i uważałem, że to mój zamek i pałac, że to moje królestwo. Wspomnienia przechowywaliśmy w albumach fotograficznych, a nie jak dzisiaj w tych cyfrowych folderach, których czasami trudno znaleźć, aby coś obejrzeć. Rodziców nazywaliśmy mama i tata, a nie starzy. Wieczorami szeptaliśmy pod kołderką, mając nadzieję, że nasze sekrety dzielone z rodzeństwem nie zostaną podsłuchane przez rodzicielskie ucho. To pokolenie odchodzi powoli, ale nieubłagalnie, zostawiając za sobą łagodny blask, wspomnienia na zawsze zapisane w sercu i zapach czasów prostych, czułych i niezapomnianych. Poznaliśmy prawdziwe dzieciństwo i przede wszystkim przeżyliśmy je w pełni. Jeśli też czujesz, że życie mija tak szybko, żyjesz tylko raz, przypominajmy sobie właśnie naprawdę, jak przeżyć, zanim zostaną z niego tylko wspomnienia. Ceńmy każdą chwilę, tak jak zaśpiewał zespół Zakoł Power. Ceńmy każdą chwilę, no bo proszę Państwa, tak szybko się mówi właśnie, ten czas ucieka. No i bądźmy dla siebie życzliwi, proszę Państwa, wybierajmy nie uczestniczyć w zbiorowej nienawiści i strachu. Zamiast tego wysyłajmy pokój, miłość i uzdrawiającą energię dla wszystkich, bo to już tą nienawiścią i tą złą energią zajmują się oczywiście inni. My nie musimy za nich robić żadnej roboty i pracy, no bo to przecież właśnie od tego mamy umysł. A nasz umysł, proszę Państwa, jest jak ogród. To, co w nim zasiejesz, to tam zakwitnie. To jest nasza prawdziwa rzeczywistość. No dobrze, piosenki. Proszę Państwa, ostatnie wakacje, jakby to można było powiedzieć. No to co? No to jak lata 80., no to już tutaj przygotuję piosenkę, bo chyba ta piosenka zabrzmi właśnie jak lata 80. Zaśpiewa Solero po polsku i byłaś i może i będziesz i jesteś. I to naprawdę wielu z Państwa przypomni może tamten okres, a po piosence po prostu przypomnę jak oryginał miał tytuł i kto go śpiewał. Na razie posłuchajmy wspomnienie oddechu lat 80. z wakacji dawno, dawno już temu.

No i mógłbym zadać pytanie, zrobić taką małą zagadkę, czy państwo wiedzą, kto tą piosenkę śpiewał w oryginale, no ale mam nadzieję, że ci, którzy żyli w młodości w latach 80. dokładnie wiedzą. Oczywiście Kraftwerk Die Model. Pięknie to brzmi, pięknie to brzmi nawet w naszych uszach już po latach, a myślę, że młodym także jakoś to zabrzmi tak może nowocześnie, a w naszym sercu wtedy rodzą się także wspomnienia. No ale proszę Państwa, jeszcze wrócę do punktu dzisiejszego, bo Państwo nie dzwonicie, to mam chwilę czasu, może rozwinę taką myśl, wracając do dzisiejszych czytań w kościele właśnie, bo jest taki punkt, cóż bowiem za korzyść odniesie człowiek, choćby cały świat zyskał, a na swej duszy szkodę poniósł. No i także jeszcze taki cytat wspaniały, który jakby to jest hasło, a tutaj jest odzew. Wybieraj takich przyjaciół, którzy będą walczyć o ciebie, jak rodzina o mieszkanie po mamie czy babci. No i właśnie czasami coś takiego w naszym sercu jest zawarte, że mamy taką jakąś ochotę do walki o te rzeczy materialne i aż by się cisnęło właśnie na usta powiedzieć: zejdź mi z oczu, dlaczego się zajmujesz tym wszystkim. No ale to właśnie tak jest i tutaj taka mała opowieść przed moimi oczami, proszę Państwa, właśnie to wszystko po śmierci dziadka się stało, a wszystko to i po co? Zapytał wnuk z szeroko otwartymi oczami, drżącym głosem. Dziadek właśnie zmarł, a oni opróżniali jego dom. Szuflady pełne zdjęć, stare listy, rachunki przechowywane przez dekady, zardzewiałe medale, kieszonkowy zegarek, który już dawno nie działał i notes z drżącym charakterem pisma dziadka. Nie zapomnij o tym, głosiła pierwsza strona. Przychodzimy na świat z niczym i odchodzimy tak samo. Ale pomiędzy tymi punktami gubimy się, wierząc, że to, co materialne, jest najważniejsze. Biegniemy za pieniędzmi, kłócimy się o spadki, przechowujemy przedmioty, jakby dawały nam tożsamość, a zapominamy, że jedyne, co zostaje, to to, co zrobiliśmy dla innych. Wnuk czytał w ciszy, podczas gdy jego ojciec w innym pokoju spierał się z ciotką o starą komodę i zestaw filiżanek. Spojrzał ponownie do notesu, przewrócił strony. Jeden zapis mówił: życie jest dziwne, przychodzimy z niczym, walczymy o wszystko, a na końcu zostawiamy wszystko i odchodzimy z niczym. Wnuk zatrzymał się, siedział na podłodze wśród pudeł i kurzu z oczami pełnymi łez. Tato, powiedział. Ojciec wszedł zirytowany wciąż z wypisaną na twarzy złością po kłótni. Co się stało? Myślę, że to jedyna rzecz, którą warto zachować i zabrać. Pokazał notes. Mężczyzna wziął go, przeczytał, usiadł i zamilkł. W tej chwili obaj zrozumieli, że nie chodzi o komodę, nie o zegarek, nie o zachowane garnitury. Chodziło o to, co dziadek zostawił im bez opakowania. Swój przykład, swoją hojność, swoją wiarę, swój sposób kochania bez oczekiwań. A to nie mieści się w walizkach, nie podlega sporom, nie można tego odziedziczyć. Tym się żyje. Morał z tego wszystkiego: życie nie polega na tym, co gromadzisz, lecz na tym, co dajesz innym, póki tu jesteś. Bo kiedy nadejdzie dzień odejścia, nikt nie będzie pamiętał, ile miałeś rzeczy, ile miałeś na koncie, jaki miałeś samochód, tylko jak sprawiłeś, że oni się przy tobie czuli. No i chyba tak będzie. Golec Orkiestra.

No tak, szafa gra, meble tańczą, no a my czasami pragniemy pochwycić je i zatrzymać, jakbyśmy wiedzieli, że życie przed nami jeszcze 100, 200, 300 lat. No jakby to tak było, jakby człowiek żył 300 lat. Oj, nie daj Bóg, chyba mi się wydaje, że chyba na świecie by było jeszcze gorzej, bo te wszystkie maski, które nosimy, nie byśmy nosili jeszcze dłużej, proszę Państwa, bo ty chcesz ratować coś, czym chronić chcesz swoje serce, a ta siatka maskująca, tą siatkę maskującą przede wszystkim trzeba rozerwać. Wtedy właśnie poznajemy prawdę o sobie i ja będę mógł uzdrowić ciebie. Tak mówi Jezus do Piotra, który stanął mu na drodze, bo powiedział, że rzeczy materialne, niech to nie przyjdzie na ciebie. No ale czasami zdarza się, proszę Państwa, zdarza się, że jest jakiś taki spadek, o którym nawet piszą w gazetach, o który warto się bić, no bo tutaj historia jak z filmu, ta historia jak z filmu, trzech braci podczas świątecznych porządków odkryło na strychu domu zmarłej matki zapomniane pudełeczko, a w środku znaleźli najcenniejszy komiks w historii. Superman numer 1 z 1939 roku, zachowany w niemal idealnym stanie, pobił światowy rekord na ubiegłorocznej aukcji i osiągnął zawrotną cenę 9 milionów dolarów. No to jest coś niespodziewanego. Trzech braci, proszę Państwa, w 24 roku po śmierci matki, gdy porządkowali rodzinny dom w San Francisco, nie spodziewali się, że znajdą wśród stert gazet i pajęczyn, że taki skarb pod stertą pożółkłych papierów. Z biegiem lat życie przyniosło serię właśnie takich niespodzianek. No i zastanawiam się czasami, może to i dobrze, że nie wiemy, jakie skarby wyrzucamy na śmietnik. No bo któż by się przejmował jakimś komiksem sprzed lat, czy ma to wartość, czy nie ma to wartość. Może właśnie ci bracia sobie zasłużyli. Mam nadzieję, że o to się nie pokłócili, że te pieniądze w sposób mądry i realny jakiś wykorzystali. I chyba o to wszystko w tym chodzi, bo właśnie wybierajmy sobie takich przyjaciół, którzy będą walczyć o ciebie, jak rodzina czasami walczy właśnie o mieszkanie po mamie czy babci, czy tak jak rodzina będzie walczyć o komiksy. No poszukajmy, może gdzieś tam jest. Pamiętacie Państwo, był kapitan Żbik, jak już tak wspominamy i wracamy do tych wszystkich historii, był Tytus, Romek i Atomek, no jeszcze był Kajko i Kokosz, może te egzemplarze mają jakąś wartość, no ale nie będę już Państwa podpuszczał, bo może rzeczywiście jeszcze będę przyczynkiem do tego, że ktoś sobie powie, oj, tam może w tych gazetach gdzieś tam u babci leży jakiś Żbik, czy co tam był, Klos jeszcze był, tak, pamiętam, jeszcze był rysowany właśnie Klos. No ale cóż, może oddajmy to dziś na jakąś aukcję na to, żeby właśnie w ten sposób szykować sobie nagrodę, jak przyjdzie ta apokalipsa, żebyśmy nie szukali gdzieś schronienia przed bombą atomową, tylko z podniesionym czołem stanęli i z takim sercem otwartym, dobrym właśnie, to co dzisiaj świat tego nie ma na co dzień, te dobre serce nasze i otwarte. Dobrze, kończymy proszę Państwa, jeszcze na koniec wspaniała piosenka Ania Żewucka, Uwierz mi, chciałbym, żebyś Państwo także mi to wszystko uwierzyli. Młoda dama zaśpiewa, pewnie nawet nie zdaje sobie sprawy z tego, iż swoim wykonaniem przebiła nawet oryginał, a to też będzie taka piosenka właśnie sprzed lat, wspomnieniowa. Pięknie, ciężko już i policzyć, ile ona tych otworów ma w wykonaniu. Polecam Ania Żewucka, warto wejść czasami na YouTube i posłuchać. A ja już się żegnam z Państwem dzisiaj. Dziękuję, do zobaczenia, do usłyszenia i już niedługo, może aż we wrześniu spotkamy się ponownie. Za tydzień nie ma audycji, proszę Państwa, bo tu będą lakierować podłogę. Do zobaczenia. Wszystkiego najlepszego. Janusz Usewicz, a teraz już Ania.